Dva kulky, ašte naši, wakadoi, kelda vang. Chunda ga chlare dash, bjana ike, gjavok skjama. Hissen gruach is stolt, de vata station.